Véran, Azalaka na besoin ya mapate. Mais mon kolobatiaka e na kopo, et se na ki mapa eya. Elimi kolobaba na bakoli, papa lutumba sosola yango, souverain akoli.